0: Summer Dreamin' sme runie słyszeli od Kate Janai, a też wy możecie so do lecza sonic agenca szako tobie minęła bóle pryna noc, zase braz pod lecim czasu, zase mu prawie spać, zamiencza mi so tak szwo, so po tutych horcych a tużnych temperaturach od 33 stopni o nocy, by to agenca pryna nocy 22 czy 23 stopni, gdyż sem moraz, no hej, trochu dlie voči zainželič a zainželič je tož rade tiež vaše voči k tutem titulam, ktoré ženca rano slušíme.
1: A ja mám tu žno šítko, što ešte cú.
0: Šítko, što ešte cú, tak reka tiež tutom titul Anna-Maria Bretschneiderec spieva. Ženca rano slušíme tiež Veroniku Kalinučcinu. A vo mištre Krabače spieva skupina Noa Doba. To sú naše titule Hač do šestčich.

krótko do cywilki na szóstcie, a tu mam za was pokiwy. We Wojarecach je dżęca posiedzenie mieszczanskie rady po południu pieczych na żuli radnicy w Wojarecach. W Maliszycach zetka so dżęca gmińska rada, a to wieczo sednich we wiesni zetkawanskiej rumności. Serbscy seniorojo dżęca zaso szkotuja, a to w małym Wosyku po południu dwiemaj w tamniejszym sportowym kazinie. W Budyżynie dożywicie dżęca zaso kino pod hłym niebiom, a to na dworie rodu. Wieczor na podżesaczych pokazuje film Therapie für Wikinger. Je to dansko-niemska krimiowa komedia. Sredowieczor woswiecza w Žižinom pod mirovym dubom 40 let kru Žižino. 105 posta let mirovy dub a 625 let Žižino. K tomu zaspiewa Juce od večera 6 serbski muski kór Delany. A tyž v Hodžiju maja na Juci 6 riedze spełny večer od večera 6 na Farske Vuce Hodžiju. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusem Radwo na kniżną prezentację, a to jutce na pośtyrioch do zarodki wiedy w Radworiu. Srediszczu zaredowania z tej premiera nowej epoki knihy Dożywi przyrodu. Tak daleko k naszym pokiwam. Ludzie.

0: Anic, zbożymie, ale dobranie, praja nietko, wam lubi dzieci, ludki.
1: Ja jestem Ludk Tito, eksperta za borakowstwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kiedyś pójtaj. Dobre ranie. Hacz trezmiemy dżęca riane, wiedro?
2: Poskaj, Kito, to mużu ci nie dam dokładnie rzec. Mam nową wiedrową aplikację na szmoratku.
1: Apli, što?
2: Aplikáciu. App. Dá mi vieští, kajke vedro bude.
1: Kajšteka, kuzvorniča, kýždo šklinčané je kule lada a nešto vieští. Ja poladám radšo z voknom, môj ľube Juro. Pretač tvoje šmoratko mi bajky baje.
2: Totla žane bajky nie sú. Tu stejí? 9,9% deszcza. Tu iż snedamy dżęca raczo nucka, a nic na terasy.
1: Pa, nietko mam si o twojo szmuratka redzdać, dżę snedam.
3: Przestań taj so wadzić. Ja spuszczam so na Jura, a kryju blido nucka.
2: Ja ci pomam, Kito.
1: Kito a Juro, woj może taj nucka kukać. Ja pundu najprede raz won. Nus do niebia ty knycz.
2: Mato, nie zabudź przedeśnik.
3: A gumiju we szkolnie.
2: No wiezo, je bies kapy won. Ja hizo raz holce czaj na pariu.
3: A ja pundu potrejne za matowe mokre wosy.
1: Kito, Juro, pojtaj spiesznie, to drbi taj widzieć.
3: Mato, što da je, ja prini raz dyż ne widzu.
1: Nie, nie, ne meniu dyż, ale ach, pojtaj k woknu, drbi vam aj nešto pokazać.
2: Wow,
1: krasne.
2: Cool. Tajke pisane barby.
1: Duchel.
2: Kajš v bajce.
1: To či tvoja app šeradziva neje, he, Juro? Drude so tola vupadži s voknom ladač, nic vilno?

Mam pokiewy za was. Serbscy seniorojo dżen sa zaso szkotuja, a to po południu dwiema i małym wosyku niemscy klein henchen w tamniejszym sportowym kazinie. W Budyszynie jest dżen zaproszeni na kino pod hułym nipiom, a to na dworie rodu. Wieczor na podczasaczych pokazuje film Terapii für Wikinger. Je to dansko-niemska krimiowa komedia. W Wojerecach zmierzęca mieszczanska rada po sydzinie po południu pieczych na żuli radnicy we Wojerecach. W Maliszycach zetka sodzęca gmińska rada wieczor sedmich we wiesniej zetka wanski rumności. Jutce w oswiecze Żydzinom pod mirowym dubom 40 lit kur Żydzino, 105 pusta lit mirowy dub, a 625 lit Żydzino. K tomu zaspiewa jutce od wieczora 60 serbski muski kordelany. A też wychodził maja jutce spełny wieczor od wieczora 60 na farskie wódce chodził. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperyment-kampusom Radwo na kniżną premieru, a to jutce na poszturioch do zarodki wiedy Radworiu. Bez rzeczyszczu zariadowania z tej premiera nuje buki knihy do żywej przyrodu. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty Żywienie na krybiecze, a Maria Koklina przedstawia potem nową edycję pomia Dysz so zela zelenia wulit do raja zelu a rostlinu. Po takim jutce na poszturioch na zarodzie wiedy w Radworiu.

A korenie dźeržan nětkorunje tež ještě tunštom, kotryž ma w decembrze potom w krajnoradnym zarzędzie tu budeš inje stać pod hesłom Attention, please, oto ne štomik prošu, pyta mejnice krajnoradny zarzęd nětkorunje hižo za hodonym štomom, kotryž môže si w decembrze potom pola sebie do zarada stajeć. Tutun smiehać to 10 metrów wysoki być, a ma w wokru 10 kilometrów koło wokru Budyżina nitko runie stać. Sztuś taki sztom w swoim lesu ma, albo wiesnano, że taki sztom stej, kotruż mu za to kmany być. Tutun smiehać rady pola krajnoradnego zarada hać do końca Augusta Przysiewicz. W obsiedzieri tu toho sztomu przez to žane kuszty nie nastanu, a też žana przydatna proca, sobudževačero respektivne zamowiči, buchu si jun sami votozali krajnoradny zarad. Pyta po takim zahodunym sztomom Attention, please, stej w tutinovinarskej informacji.

0: Nic vos dein du, ale ne vos dein du, su se dre kopario čera večo nažel rec dirbjeli pšetrojše nemska mestem von. Čera noci. Hat sto jensnischer Ranja, bische dalscher Ran nimskie, nas wie durch mischtostfach kopense, haklewoko napodimai bische Ran nimo, a wobladau jesi jutisch nasch sportowe Experta Kopper Peter Domaschka. Jeho prognoza do toho bie, so nimska przeczwo Paraguay dobudze. Po zeleniu jednatku pak zele hinak. Paraguayscy su so przesadzili. Jensa rano napodimai, krótko po rie praj Domaschka k tomu.
1: Hey, stu si to dobre myslow, zobacz, Niemska je prynu K.O. ru po 12 litach przy światowych mistrzostwach przyrać. W rybach dobie cele sprawne prajeć, su ty przy mało dopytka czynili, znane ich możności użyli, a su bez ideju dopytka rali. Hulki z mylk same, je Nagelsmann w drugim poczasu skorygował, że je Kimmicha, któryś w szkicie jara rubene raješe, bez ideju, do dole šisku zau, a z tym škit skorigoval. Štojš pak bez cena re bieše to rota od ta podlišenu, diš paraguajski rota škitora Antona s faule poprom do jero skoči, jero storči, a potem ta do roto zvičkova, Przecież bych o zamier poradne rota, a nic irregularne rota. W celu do jednatku byle zboża trebaż, to Niemcy nie zmyli, a tak są Paraguay dubili, żeby łódce prać gratulacje do Južnej Ameryki.
0: Niemska je przyrawa w kole 23 lepszych mustwów na światowych mistrzostwach. Niedłuższy kapitan serbskiej wubranki Peter Domaschka je za nas suru analizował.

0: krótko do Cybelki, nałosy mnie, a tu mam za was niekotre pokiwy. Serbscy zeniorojo, dżęsa małym wosyku szkotuja, a to po południu dwiemaj tamniejszym sportowym kazinie. Malešanska gmenska rada zetka so dżęsa na posiedzenie we wiesnej zetkawanskiej rumności, a to wieczo setnich. Bojerowska mieszczanska rada zetka so po południu pieczych na żoli radnicy we Bojerycach. W Budyszynie dożywicie dżęca zaso kino pod tłym niebiom, a to na dworze rodu. Wieczo na poczesaczy ich pokazuje film Terapii für Wikinger. Je to dansko-niemska krimiowa komedia. W Žižinom woswiecza jutce pod Mierowym Dubom, nedom tsi swiedzenie, 40 lit kro Žižino, 105,5 lit Mierowy Dub a 625 lit Žižino. K tomu zaspiewa jutce od wieczora 6 serbski muski krodelany. A spełny wieczor zmija jutce też w Hodziju, a to 6 na Farskie Wódce. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną prezentację Jutce na pusztyrioch do zarodki wiedy przedstaje się nowa buki knia do żywej przyrodu.
1: Salut, ça va bien?

0: Policja z G.
1: Stu je był na Olbie kupać, a je zabył swoje trije, swój autowy kluczik a časnik. To prasza so policja. Tute wiecy su tam jenujcy namakali, najhorszym padzie je dojszło tam k niezbożu, tyż to policja kešprajne nie uzamknie. Na internetnej stronie su fota, znaczy wam niszto z toho znate a możecie dalej pomać po takim na internetnej stronie policje. Na A4 we wysokości Budyżin Zapad jest o niedzielu popołudniu pana stała, bus nie i że dalej je czmą, jun dobiachu wod wlec, dwaja sztucy czy sobu jedu, co su oniowi w obornicy do niedalokoho autodrohového wodpoczniszcza, dokud kadowezli szako kuźdowie. Kajke temperatury niedzielu su kniežili, a noce na pundzelu su paduši budyskim w obchodzie szklincu automata skuncuali, a su tam cigarety a tobak hodnoče 300 štoceči euro pokradnili.

0: Krótko pobiel na dziewięcie, 8 godzin 16, a nietko mamy kunc junia, posledni dzień junia, Sviatojanska noc je potekim dawno nimo. Miestem bywaja dny zaso krótsze, a noce dlesze, a to wiezo jeszcze nie pytniemy, ale leto se nachyla. I nic, za to se ty na Insta namakała, Petina.
1: A tu wupada tak, za su kolczynie rynczki romaka zaso dyle jeli, żny romaka su potekim wodzamknene, a kaj spisa kraba tuem lokuły swit na swoim akauncie na Instagramie maja rostliny nitko pod zimiu kwile so zaso regenerirować. A tyż dość dżęca jutce leczo cyle krótku przestawku zapułoży je kuluska MKH miniane hoce dny wużywa, co by żnie jęczmienia wuspiesznie zakończyła, a prynie hektary moczyła. Najebać ekstremnych temperaturów, hać kiedy na 43 stopniam, tak pisaja na Insta, bych już nie dziakowano angażowanym sobudziłaczeriam, a też pomocnikam wuspieszne, a jęczmien kulowe je domkowane.
0: Iżo, kunc tydzenia, był tydzenia, nauczy się potem za so suche leczo, a z nim potem też sečo močave.
1: Zavisče.
0: A dokaj oni dovožuje do starého mvina. Potem piska netko skupina horene.

0: 8 hodzin 23 je a na tute miestne šako poprawom zbožo przyjemy, gratulujemy.
1: Przyjemy zbożo.
0: Ale dżęca, nie mam tu prawo gratulacji, ale mam sposredkować, albo wutrobnie przeprosyć na narodninski kofi. Jeli zrobię wasze dzieło miestny raz w serbskim domie Budyszynie. Tutun serbskie domie nucytun woswiedzi lica swój 70-letni jubilej wotorenia. A toho dla przeproszuję. Domowina Macica Serbska a założba za serbski lud swoich niedyszych sobudziewaczerju, kociż su direktnie serbskim domie Budyszynie dziewali a skutkovali na narodninski kofi, a to sredu 8. julija po podniu. Nedoši sobudživačerio, kot si šceča so rade vopčilič, njih přizivja so hač do štvotka pola sekretarki domovine v Budyšinje, jedice če se potekim na narodninskim kofiju serbskeho domu přihodno tudžin sredu vopčilič, přizivče so tudun tudžin hač do štvotka.

0: Naszych pojazdczach, z czego nie już słyszeli, 5 jezoro buczera we Wóżyskiej jezorinie zjazane, wulki huk a tuk, biet tam namiestnie, a mies kupacymi a politikarymi, biet też Jakub Wurczar z kameru za niemski telewizyjny magazyn MDR Sachsen Spiegelbudla, a za nas serbscy szozima.
1: Zdokonjane je po 5-30 litach, suszitkie 5 wulki Wóżyskiej jezory, Wóżyskiej jezoriny miesobu zjazane, może tak rec zwodzu tam a sem jeździć wujki dobyt, kto za turyzm w Uzbiny Zakski ministerski prezydent Michal Kryczmo swoj naryczy pokaza też na dobre zromadne dzieła z Braniborskiej stronu a na niekak 130 wodpagruanych wiesku w osobie serbskich, kiż su przez Brunicu swoje doma zubili. Tyż w obydleru chcidza to tutaj jest jatoczność zaprzyjecz a to z wosybitym wużadaniom szitkie pecz jezory sudy byli w obydleru kuła wokoło motivovač ve vujke ličbe na čeroši punželi do vodu skočič. Viace hač 4500 ľudí je so do to přizivivo, dobyla je na koncu Braniborska.
0: Bez dobyčeria a přiračka pak môže če sa tam poradne vodunkač. Štú treba z Riečne morja abo Atlantik, dež má vúžisku jezorinu pšed nosom a k tomu potom tiež ište južne temperatúry k tomu kaž je. V konci dženia miachme.

0: Seniorojo, kociš rady škotuje, zetkaja so dženca popudňu dvimaj malým vosiku, a to tamnišim športovým kazinie. V Vojerecach je dženca posiedženie miščanskie rady, a to popudňu pečich na žoli radnici Vojerecach. Malische Zach setka so gmeinska rada, vetschos set mich. Kino pod hohem Nebium doživiče dženca na buddhiskim Rodže. Vetscho na podesačich pokazaja film Therapie für Wikinger. Je to dansko-nimska krimiowa komedia. V Žičinom vosvieča pod mierovým dubom júce 40 let kôr Žičino, 150 let mierový dub a 625 let Žičino. K tomu zaspievajú júce od večera 60 serbské muske kordelany. A tiež hodžiu maja na júcejšie sredže spievne večo, a to od večera 60 na farské vúce. Ludowe nakładnictwo Domowina przeprosuje zromadnie z Experiment Campusom na kniżną prezentację jutce na posztyriach do zarodki wiedy w Radworju. Srediszczu zariadowania stoi premiera nowej buki knii Dożywi przyrodu do Tereka. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty, a Maria Goklina przedstawi potem nową edycję Womia ze swym Dysz so Zela Zelenia.
1: Svoja dumpa ja mi vovie, kiszę słyszach popu.

Muziku grajome ten tydzień, k akcyjski ma tydzień, ja joma CST, żowo widobność abszała kwiernych ludzi. My mamy jeden potrzeb, a to jest dobry obszicy, no, niegaśna ceptaka kata wunderowa, jorzinca autowała 96 lat stara. My mamy takie dalszne gratulacje jorzinca, a do tego jeszcze raz kute gercosze szule w okresu z prywenysa sud. Tak, dalej kradu šope, že dalej ze skrocenim úspe a klimove zavody, te nepere pak nepšidu, net veci k tomu.

Ale periodyka saska muzyka. Uwabne lesie to jeden tekst Wedziuja Kocha, a ten joas komponirowała Oksana Weingart, muzykarka komponistka z Dreszczan. Ja my słyszymy ho pan Geralda Schena. Da.

0: Snake ve Gully, teuer reden in Zoanje nennt er, ne? Na, was jinsas vichy sas, wo jonas herskats heftar ka kulo, wate jivishasete narodne jen. Teuer kata wunderowa is prejavosa. Maria Likoska-Winglerowa gledas led, gna jeje led, chaset gi druke statkovanje na dobro dolno serske rece.
1: Kata Wunderowa jo se narodziła w Prjavezu. Jeje predna mamina riec jo była serska. Tu jo jeje stara mama pijedała szednie. Tak jo se togo serskiego nasrybała wet małego. Peździej jo uknuła we małym wielką je na ceptarstwo.
2: Ja nie są chciała tam iść, ale mej nan, jo on gronił, to jest taka dobra uknica, a penio przyszedł tylko we domowiny, Francy tylko jo, a jeszcze jeden ze Stepska. A te są nic ze mną, ale z nanom, są tak dyskutowali, aż ja muszę iść na tu szulu.
1: Najpierw jo pedałała serścinu w zakładnej szuli we Wierbnie.
2: A w pensu przyszli te nany, a mamy, a to nie jo nasza rzecz.

0: Sas. To je ved živiš našo stu, živiš aset, a što 2000 žasuješ, a vena jo pševjadva nekak stržaša kozu ho v šuli za zahopenkaju, a teke za pokšacovanuh.
1: Južo ten cas jo se ricna šula procovala pšinjašť sersku rictike do žišovňu, a kata Wunderova jo bila za to ideálna pomec.
0: A vena jo bila teke duce za našu šulu, a bila v Žiluje, tam v Žišovni, a teke v Berkovach, v Lutolu, v Drioku, a teke v Prijavozu. To su byli jadnap živješ stu gežinu. A pen vena jo bila teke z mamino recna za nas ho, pla kompaktnego kurza napšikvat, a gaž sme mieli cerske vedpodnjo, ten vena njejo přepasova.
1: Ale teke recne centrum Vitaj v Hešebuzu, ak jo nastav pe pšeurošenju, jo kata Wunderova petpirała ze svejimi idejami za dalej dawanie dolnosaskiej rzeczy dzisiaj szedny dzień.
2: Ona jo wiele materiału za Rycne Centrum Witaj napisała. Jo teke za naszą zbierku materiału wiele kronku, a teke wiecne teksty przygotowała, a to ja za nas wielgin dobra pomoc była, dokolaż na zachopienku tak wiele drugich materiałów jeszcze nie było. A ona ja teke za Witaj Žiši wielgin wiele rytnych spiewów, a kronku spasniwa, a Žiši je wielgin lubuju.
1: Groni Gunda Hajderowa, wiedomnostna sobudziła sierka Witaj Centruma. Rycne Centrum Witaj przewiezio rycne dalej kupłanie za Žišovnice.
2: Ona jo teka jako docentka nasze intensywne rycne kurze za wetkupwaki podpierowała od zachopienka, a w poprzom szyknych intensywnych kursach jo uocowała. Wena poprzom jo przece dobre myśli bywa z wielkim elanom, a wielkim kreatywnie jo szykno przygotowała, a kozyski jo z tym wielkim takie motywowała.
1: To jo był dobry zakład za dalszne uwijanie materiala za wetku barki.
2: A se wie szykne kronka, a spiewy słyszy, słyszasz we Žišovniach, to jo jasne. Ona jo te Žišovnice teke znała z kursu, a jo dalej dobry kontakt miała, ako su we praksy pen serbsku ryc nawożowali, a ona jo ich przedsej podpierowała, gaż su ju przosili.
1: Takim Žišovniam susza na każdy pad wyla kuntabund w mieście. Obkrzusio Mila Cahariasowa perażowarka zazieło w praksy. Kata Wunderowa jo miła psiecej dobry zwisk kwetku błarkam, a jo je petpierała.
3: Jo, to mnie, Katka Wunderowa, jo planas wywili w Hoszebusu wielgin znata. Ta niegaśna wetku błarka ines bytnowa jo wielgin wielis nieju goma dużyłała, a wena jo pisawa, a jo bajkawa, a jo basniwa, tak wiele rytnych wieco runo za Žiši, aż my cytamy nęczużiteke je mie dla tekstu, a myśmy tak glucne, aż wena jo tak wiele pobitowała, teke za Žiši cynione, teke jadnore sade, teke rytne sade. A my możemy sled gledać na gotne żywo w dnie. A my używamy jej teksty, my używamy jej spiły, a my mamy rytny zakład za dalszne żywo.
4: Kata Wunderowa, jo na was Žinca živiša se let ordovava, vena jo bova viele let serska ceptarka za zakvadne šula, a teke na uminku jo se za to serske angažirovava. Marja Likoska-Winklerova jo ve rozkronje se serskimi institucijami gledava sledke na je statkovanje.

W slednym zielu naszego uzgeniołańskiego drogowania przez orgelą krajinu Dolnej Łużyce smynięto w stronach około dwejnego miasta Dobry Łuk, Gestką, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dujkem jacorie lażycy Wierenshain su przed 5-20 letami zagminowali. Jas jos prijedny raz naspomniała przed skero 800 letami, a dujki cas jo oustojała kamieniana ksica, przy ketarejsz su mnichy kloštaria Dobry Łuk zbierali danki wet burjou.

prydn orgele z 18. stolecia nie su se szak zachowali. Za to jopak wejsna cerkwia wieren sein, to pszało miestno za przy samym dopołnie zachowane orgele firmy Sauer z Frankobroda nad Odru z leta 1809 a 80. Dwejomanualne restaurowane instrument jozinca pszała parlicka orgelowej krainy regiona.

te gewesna cerkwia we Frankina pechada z 13. stolecia, a teg ou nadpadnio impozantny prycny torm. Niegledajucy na szakę zaziel obszerne przetwarienia, se nam swida historyjski uznam cerkwie przez jej zwisk z klosztarium Dobry Łuk. Ta jedność o 105 a 6 jazyk założona abtaja i opę dokumentaryjskich dokładach najstarszy w Dolnej Łużycy założony klosztar. Ze zakralnego otwarenia i osreś 17. stolecia nastał zinsajszny grot Dobry Łuk.

Farer orgelu Johann Christoph Schröter starszy z Groźścia na Trejku Halszter je w 1812 natwarił orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

tege cerkwie w trybusu twary niespelnych kamienią pechada ścinastego stolesia, a ma tej równości priecny torm. Nuci możemy obdziwować miazy drugim barokowe riezby. Orgel w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca XVIII stolesia, natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z grozi.

Teke bukowina nimski buchain jo jużo pieś a 20 lete żil dobrio uga gestko. Aż to przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej se groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se 1329 nas pomniała per jedne raz, a wena jo była jadna ze 14 klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejże wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Tek za cerkvju v Bukovinje jo karakteristiski prijecny torm, a v cerkvi namakajomy orgelov prospekt z leta 1702, jaden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas suse natwarili te prijedne orgele mimo pedala, a to jo cenił majster Thomas Model, mie ketareš jo ołac w regionie lepta znate. Zachopięk 20. stolecia su ou nastali dopełnie nowe orgele, stajiła joje firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a ven nam naperajo zasiść w tradicji tvarenia orgelu regiona tego

Teke jas brias na nimski pchisen, jo jużo pieś a 20 lit žil miesta dobrio łuk gestką. A teke ta jas jo służała do klosztarskich sół dobrego łuka, prejny raz jo se naspomniała w 14. stolisiu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prydnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jest nietwarione.

do ugetowania cerkwie słusza miazę drugim ołtar z keńca 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera, młodszego, z lita 1850. Der jest dziarżany instrument, su restaurirowali azinca więc nie jo, ako niega.

Speznowański znamie dwojnego miasta dobrojuk gestką jo klosztarska cerkwia niegajsznego cystercjańskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z dobry luka dobe luk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskeje samotności jo nastało aż do 19. stolesia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowaniścio za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolesia jose gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje mejcynyje keży nimskeje.

Ewangelska miścianska besadna cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych tvarinių miścianskiego dziela gestką. Markantny z tej szpicny nagłuka na tormie. Na końcu dujkich stawiznu przedchadnych tvarinių su ou nastali na zachopinku 20. stolecia wielgin modern orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tencas ugetowane orgele gdzie se za przedstawienie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobu. Dlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jo winna wieste part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mężom z tym do zinca śniego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.

Ja, z tymi zukami na końcu pitku na wszystko skończyło nasze uściwanie w orglach. To są byli zuki z mieszczanskiej cerki Dobrowuk, a uściwanie to ja przygotował mój kolega Sebastian Elikowski-Winkler. Ja sam nażyłem, aż to pitku mogli w chwotku w użyskich cerkwi wypracować, jako z jednego grał na orglach Lota Knappe.

Muziku grajom ten tydzień kaakcyjski ma tydzień ja joma CST, żowo widobność abszała kwiernych ludzi. My mamy jeden potrzeb, a to jest dobry obszicy, no, niegaś na ceptaka kata wunderowa, jożinca autowała żywie 60 lat stara. My mamy takie dalszne gratulacje jożinca, a do tego jeszcze raz ku tej gorcosze szule w okresu z Prywenysa sud. Tak, dalej kradu šope, že dalej ze skrocenim úspe a klimove závody, te ne perepak ne přidu net veci k tomu.

0: Snake ve girly, teuer reden in Zoanje nennt er, ne? Na, was, jinsas vichy, sas, wo jonas herskats heptar ka kulo, wate, jivischasete narodne jen. Teuer kata, wunderowa, es prejavosa. Maria Likoska Winklerowa gledas led, gna jeje led, chaset gi druke statkovanje na dobro dolno serske rece.
1: Kata Wunderowa jo se narodziła w Prjavezu. Jeje priedna mamina riec jo była serska. Tu jo jeje stara mama pijedała szednie. Tak jo se togo serskiego nasrybała wet małego. Peździej jo uknuła we małym wielką je na ceptarstwo.
2: Ja nie są chciała tam iść, ale mej nan i on gronił, to jest taka dobra uknica. A penio przyszedł tylko we domu winy, Francy tylko jo, a jeszcze jeden ze Stepska. A te są nic ze mną, ale z nanom. Są tak dyskutowali, aż ja muszę iść na tu szulu.
1: Najpierw jo pedałała serścinu w zakładnej szuli we Wierbnie.
2: A w pęcu przyszli te nany, a mamy, a to nie jest nasza rzecz. My go pojedamy cały hyna. Ja sam ten chopiła z nimi serski pojedać, a pęcu upytali, aż to jo w obszarze nasza rzecz.
1: Uszej tego jo tylko ceptariła we smogoriuje, a żiluje. Jo szak szła jesniej na umięk, ale peździej jo se zasej psi obrosiła ceptareniu. Na drugi part. 12 lat dłujko jo ucyła dolnosasku riec na kurzach za dorościonych we szuli za dolnosasku riec a kulturu. Wiecy obziłarka Birgit Nagluła se dopomina na ten czas.
3: To jo wet żywisz na szostu, żywisz a żywisz szaset, aż do 2000 żasysz. A wena jo przewiadła niekak styrza szakuzu w szuli za zachopenkaju, a teke za pokszacowanych.
1: Już o ten czas jo se rycna szula procowała psiniaść sersku rycnikę do zisiuniu, a kata Wunderowa jo była za to idealna pomec.
3: A wena jo bywa teke duce za naszą szulu, a bywa w Żyluje, tam w Rzeszuni, a teke w Berkowach, w Lutolu, w Drioku, a teke w Prjavozu. To su byli jednap żywież stu geżinu. A pen wena jo bywa teke z mamino rycna za nas hu, pla kompaktnego kurza na przykład, a gaż smy mieli serskie wetpodnio, ten wena nie jo przepasowa.
1: Ale teke rycne centrum Witaj w Hesiebuzu, ak jo nastał pe pseurosieniu, jo kata Wunderowa petpierała ze swoimi ideami za dalej dałanie dolnosaskiej rycy zisiam szedny zień.
4: Wona jo wielgin wiele materiału za rycne centrum Witaj napisała. Jo teke za naszą zbierku materiału wiele kronku, a teke wiecne teksty przygotowała, a to ja za nas wielgin dobra pomoc bywa, dokolaż na zachopienku tak wiele drugich materiałów jeszcze nie obywa. A ona ja teke za Witaj Žiši wielgin wiele rytnych spiewów, a kronku spasniwa, a Žiši je wielgin lubuju.
1: Groni Gunda Hajderowa, wiedomnostna sobudziła sierka Witaj Centruma. Rycne centrum Witaj przewiezio rycne dalej kubłanie za zisiołnicę.
4: Wona jo teka jako docentka nasze intensywne rycne kurze za wetkubwaki podpierowała od zachopienka, a w poprzom szyknych intensywnych kursach jo uocowała. Wena poprzom jo przece dobre myśli bywa z wielkim elanom, a wielkim kreatywnie jo szykno przygotowała, a kursyski jo z tym wielkim teke motywowała.
1: To jo był dobry zakład za dalszne uwijanie materiala za wetku barki.
4: A se wie szykne kronka, a spiewy suheszczy słyszasz we Žišoniach, to jo jasno. Wona jo te Žišonice teke znała z kursu, a jo dalej dobry kontakt miała, ako su we praksy pen serbsku ryc nawożowali, a wona jo ich przedsej podpierowała, gaż su ju przosyli.
1: Takim Žišoniam susza na każdy pad wyla kunta bunt w mieście. Obkrzusio Mila Cahariasowa perażowarka za zioło w praksy. Kata Wunderowa jo miła psiecej dobry zwisk kwetku błarkam, a jo je petpierała.
5: Jo, to mnie, Katka Wunderowa, jo planas vilili vihoshebusu vielginsnata. Ta negaishna vetkupvaika ines bütnerowa, jo vielgin vieles neu gormadu jewawa, a wenna jo pisawa, a jo baikawa, a jo basniwa, tak viele redner vetsu

slijednym zielu naszego uzgeniołańskiego drogowania przez Orgelą Krainu Dolnej Łużyce smynięto w stronach około dwejnego miasta Dobry Łuk, Gestką, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dwójkę jacorie lażec Wierenshain su przed 50 letami zagminowali. Jas jos prejedny raz naspomniała przed skero 800 letami, a dwójki cas jo oustojała kamieniana ksica, przy ketarejś su mnichy klosztaria Dobry Łuk zbierali danki wet burjou.

prydn orgele z 18. stolecia nie su se szak zachowali. Za to jopak wejsna cerkwia wieren sein, to pszały miestno za przy samym dopołnie zachowane orgele firmy Sauer z Frankobroda nad Odru z leta 1809 a 80. Dwejo manualne restaurirowane instrument jozinca pszała parlicka orgeloweje krainy regiona.

tvarer orgelu Johann Christoph Schröter starszy z Groźścia na Trejku Halszter je 1812 natwarił orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

Takie cerkwie w trybusu tworzenie z pełnych kamieniu pechada z 13 stolecia, a ma tej równości priecny torm. Nuci możemy obdziwować miazy drugim barokowe rzeźby. Orgel w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca 18 stolecia natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z Groziś.

Teke bukowina nimski buchain jo jużo pieś a 20 lat żyl dobrio uga gestko. Aż do przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej se groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se 1920 naspomniała per jedne raz, a wena jo była jadna ze 14 klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejże wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Tek za cerkwią w Bukowinie jo charakterystyczny priecny torm, a w cerkwi namakają orgelowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas susy natwarili te priecne orgele mimo pedala, a to jo cenił majster Thomas Mudl, mie ketareś jo ołac w regionie Liepta znate. Zachopięk 20. stolecia su ou nastali dopołnie nowe orgele, stajiła joje firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a wen nam naperajo zasiść w tradicji tvarenia orgelu regiona tego.

Teke jas briaz na nimski pchisen, jo jużo pieś a 20 lit žil miesta Dobriouk gestką. A teke ta jas jo słyszała do klosztarskich sół Dobriouka, prejny raz jo se naspomniała w 14 stolisiu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prydnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jest nietwarione.

do ugetowania cerkwie susza miazy drugim ołtar z Keynesa 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera młodszego z lita 1850. Der jest dziarżany instrument su restaurirowali azinsa więc nie jo ako niega.

Z Peznowańsk znamie dwejnego miasta Dobriołuk gestką jo klosztarska cerkwia niegajśnego cystercienskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z Dobriluka Dubeluk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskeje samotności jo nastało aż do 19. stolecia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowaniścio za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolecia jose gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje mejcenej keży nimskeje.

Jin zeichnet Dobrojuk gestką i o rezultat terytorialnej reformy żywiśności 150. Licerownosz z tej sezjadne siły, jeżeli obie geografiski do Jin zeichnego zeleznicuła cera. Per reformacji jos klosztaria nastał grot, a cerkwia jo niendo grorowa cerkwia. Już w niegaśnym klosztariu su grali na orgelach z leta 1550, ten instrument nie se pak zachował. Predne nowo tvarion orgele su nastali we 17. stoleciu, dalszne we 18. stoleciu, teke tej obie instrumenta nie ste se pak zachowały. W 1873 je firma Zauer z Frankobroda nad Odru natvariła žinsačno orgele.

Ewangelska miścianska wesadna cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych tvarenju miścianskiego dziela gestkou. Markantny z tej szpicny nagłówka na tormie. Na końcu dujkich stawiznu przedchadnych tvarenju su ou nastali na zachopinku 20. stolecia wielgin modern orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tencas ugetowan orgele gdzie se za przedstawienie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobu. Tlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jo winna jest part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mężom z tym dożinca śniego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.

Ja, z tymi zukami na końcu pitku na wszystko skończy ją nasze nasze uściwanie w oglach. To są byli zuki z miesięckiej cerkwi Dobry Łuk, a uściwanie to ją przygotował mój kolega Sebastian Elikowski-Winkler. A ja się nażyłem, aż za pitku mogli we chwotku w użyskich cerkwi wypracować, jako z jednego grał na oglach Lothar Knappe.